miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, to wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć kochani, dzień dobry w tę świąteczną środę.
2: Cześć, dziś jest 12 sierpnia, a to oznacza imieniny Innocentego, Lecha i Eusebii. Super imiona, prawda?
1: A jak już o imionach mówimy, to mam suchara. Czemu nie można nigdy ufać imionom?
2: Czemu?
1: Bo jak idą w parze, to zawsze coś chrzanią.
2: Haha, ale suchar. Imiona mogą być zabawne, zwłaszcza kiedy mają ciekawą historię.
1: Zgadza się. Wiesz, dzisiaj urodzili się też znani ludzie jak Mahdi z Sudanu.
2: Mahdi, prawda? Niecodziennie słyszy się o takich postaciach. Zresztą sierpień to piękny miesiąc.
1: I letni. Co prawda ostatnio słońce nieco mniej świeci. Jak tam u ciebie, Piotrze?
2: U mnie całkiem przyjemnie. Wczoraj był deszcz, ale dziś temperatura wynosi 17 stopni i jest spoko.
1: A u nas w Warszawie jeszcze cieplej, bo aż 17,3 stopnia.
2: Świetnie, ale dalej ta wilgoć. W każdym razie piękny dzień na zwiedzanie.
1: Dokładnie, warto pomyśleć o jakiejś wycieczce. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału YouTube Radio Synteza.
2: Tak, tak. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A teraz posłuchajcie świetnej muzyki. Radio!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Dzisiaj jest środa, 12 sierpnia 2026 roku. Miło Was znowu widzieć w naszym FKocie.
2: Witajcie. O, ja to zawsze na środy czekam, bo to połowa tygodnia, a od razu taki mam suchar. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Czemu?
2: Bo zawsze ma Windows. No chyba, że nowego nie zainstalował.
1: Haha, dobry. Co powiesz na temat imienin? Dziś imieniny obchodzą Innocenty, Lech i Eusebia.
2: Fajna okazja, żeby złożyć życzenia. A ja myślę, że Eusebia to imię świetne do jakiejś superbohaterki.
1: Dokładnie. Jak pisałem w kalendarium, dzisiaj wielu utalentowanych ludzi przyszło na świat. Na przykład James Muspratt, chemik.
2: Mistrz chemii. A jak mówimy o porze roku, to lato w pełni. Macie jakieś plany na wakacyjne przygody?
1: Na pewno coś przydałoby się wymyślić. A jak u Was z pogodą? U nas w Warszawie ciepło, 21,2 stopnie.
2: Kraków ma naprawdę gorąco, 22,1. A w Gdańsku to już 19,8. Idealnie na plażę.
1: Aż się chce chwycić za kostium i ruszyć nad morze. Ale to już może następnym razem.
2: Na koniec dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym FKocie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału YouTube Radia Synteza.
1: Tak jest. A teraz zapraszamy do dalszego słuchania naszej muzyki.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Zasiadam, rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

druga w nocy. Gdzie pisz sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie w ten ciepły środek tygodnia. Mamy środa 12 sierpnia, a godzina zbliża się do 20.
2: Tak, właśnie. Dziś imieniny obchodzą Innocenty, Lech i Eusebia. To niezła okazja, żeby złożyć życzenia, prawda?
1: A propos życzeń, posłuchajcie tego. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Dobre pytanie. Dlaczego, Igorze?
1: Bo zawsze ma kilka procesów uruchomionych.
2: Ha, klasyka. Dobrze, że dodałeś, bo ja bym się przemroził nie na żarty.
1: Właśnie, a skoro mowa o zimnie, wspomnę, że w Norwegii pada deszcz, a temperatura wynosi 14 stopni.
2: U nas w Warszawie jest całkiem przyjemnie, 21 stopni, a w Krakowie nawet więcej, bo 21,6.
1: Tak, a w Gdańsku też całkiem przyzwoicie, 18 stopni.
2: Czuję, że można by zorganizować małe letnie przyjęcie. Co myślisz?
1: Oj, to byłoby coś. Słuchajcie, dziękujemy za wspólny F-Kod.
2: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza.
1: I zostańcie z nami, bo już za chwilę gramy świetną muzykę.
2: Słyszymy się później. Do usłyszenia.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydł

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.